0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie, w toku którego odwiedzimy Muzeum Etnograficzne w Białej Wace oraz zajrzymy do kartek historii. 1 lipca została zawarta Unia Lubelska, dając początek Rzeczypospolitej obojga narodów. Na te tematy będziemy rozmawiali po serwisie informacyjnym. Desygnowany na premiera Mindaugą Sinkevičius poinformował, że kandydatem na stanowisko ministra kultury w nowo tworzonym rządzie jest obecny kanclerz Ministerstwa Kultury Lukas Alsis, który miałby zastąpić Vaidą Aleknavičienę. Jeszcze dziś Alsis ma spotkać się z prezydentem. Sinkevičius przekazał również, że rozważa kandydaturę nowego ministra finansów. Alternatywą dla obecnego szefa resortu Kristupasa Vaitiekūnasa mógłby zostać wiceminister spraw zagranicznych Tauri Mazvalis. Ponadto polityk poinformował, że bierze pod uwagę kandydaturę posła Audriusa Radwilavičiusa na stanowisko ministra środowiska. Dodał także, że trwają rozmowy, czy zamiast Władysława Kondratowicza na ministra spraw wewnętrznych nie zaproponować posła Martinasa Katilinasa. Politolog Vytautas Dumbliauskas ocenił proces formowania rządu jako normalny. Jego zdaniem Mindaugas Sinkevičius ma prawo samodzielnie dobrać swój zespół. Natomiast krytyczny wpis dotyczący kandydatury Audriusa Radwilavičiusa opublikowała w internecie Koalicja na Rzecz Ochrony Środowiska. Prezydent Litwy, który spotkał się z kandydatem na ministra rolnictwa Kęstutisem Mažeiką, stwierdził, że zabrakło konkretnych propozycji rozwiązania problemów, z jakimi boryka się sektor rolny. Doradca prezydenta Ramūnas Dilba poinformował, że decyzja głowy państwa w sprawie kandydatury zostanie podjęta po przedstawieniu pełnego składu nowego rządu. Od dziś wchodzą w życie nowe zasady wypłaty zasiłku dla bezrobotnych, które mają ograniczyć nadużycia polegające na odchodzeniu z pracy bez podejmowania poszukiwań nowego zatrudnienia przy jednoczesnym pobieraniu świadczeń. Przedstawicielka Sodry Skirmantera Moszkejty poinformowała, że odtąd większy wpływ na wysokość zasiłku będzie miało wcześniej otrzymywane wynagrodzenie. Jak dodała, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne będzie posiadanie co najmniej 12 miesięcy stażu pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Według danych Służby Zatrudnienia na Litwie zarejestrowanych jest obecnie ponad 145 tysięcy bezrobotnych. To liczba zbliżona do całej populacji Klaipedy. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 8 tysięcy. Najwyższy poziom bezrobocia nadal odnotowuje się wśród młodych ludzi, choć wskaźnik ten stopniowo maleje. Od dziś w Unii Europejskiej wchodzi w życie opłata celna w wysokości 3 euro za przesyłki z państw trzecich,

0: jeżeli wartość towarów nie przekracza 150 euro. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie napływu przesyłek o niskiej wartości, które trafiają do Unii Europejskiej głównie z Chin. Opłata w wysokości 3 euro będzie naliczana za każdy odrębny rodzaj produktu znajdujący się w przesyłce. Oznacza to, że jeśli w jednej paczce znajdują się towary różnych kategorii, opłata może zostać naliczona wielokrotnie. Jak wcześniej informował litewski departament CEL, dotychczas przesyłki o niewielkiej wartości nie były objęte clem, dzięki czemu zakupy z państw trzecich były bardziej atrakcyjne cenowo. Teraz sytuacja ulegnie zmianie. I tyle informacji. Pierwszego lipca 1569 roku w Lublinie podpisano akt Unii Lubelskiej, jeden z najważniejszych dokumentów w dziejach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Tego dnia na Sejmie Walnym Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarły Unię Realną, dając początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów, państwu, które przetrwało ponad 226 lat, aż do trzeciego rozbioru w 1795 roku. Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się największym państwem ówczesnej Europy, rozciągającym się od Bałtyku niemal po wybrzeże Morza Czarnego, obejmując obszar około 865 tysięcy kilometrów kwadratowych. Zamieszkiwali ją Polacy, Litwini, Rusini, Ukraińcy i Białorusini, Żydzi, Niemcy, Tatarzy, Ormianie i Karaimi, co czyniło z niej jedno z najbardziej wielonarodowych i wielowyznaniowych państw kontynentu. Współistniały tu społeczności katolicka, prawosławna, kalwińska, luterańska, muzułmańska i żydowska, w czasach, gdy zachodnia Europa pogrążała się w wojnach religijnych. O znaczeniu tego wydarzenia opowiada Roman Lachowicz, historyk i kronikarz Wileńszczyzny.
1: Wydarzenie na miarę światowe. Litwa w owym czasie była w trudnej sytuacji, ponieważ odrodzone państwo moskiewskie, szczególnie za cara Iwana IV Groźnego, chciało odzyskać te ziemie, w swoim czasie utracone w Rusi Kijowskiej. I właśnie księstwo moskiewskie wzmocniło swoje wojsko i dążyło właśnie do zjednoczenia ziem byłego państwa Rusi Kijowskiej, jak już powiedziałem. Z trudem Litwa odbijała te najazdy Moskali, lecz sama nie mogła tego dokonać i potrzeba było połączenia i wsparcie korony. Wówczas na czele państwa polskiego korony Zygmunt II August wiedział dobrze, że trzeba pomóc, ale żeby to pomóc, trzeba się było połączyć. I należało właśnie Litwę połączyć z koroną, gdyby odparł na tarcie Rosjan, czyli księstwa tenczyz nazwane moskiewskiego. No i magnaci litewscy, szlachta polska dobrze to rozumieli, że inaczej groziło dla Litwy, no i z drugiej strony i dla Polski. Kiedy to doszło? To w 1569 roku. Doszło nie od razu. Do skutku się doszło w 1569 roku 1 lipca. Unia podpisana na następujących warunkach. Ważniejsze postanowienie tego aktu unijnego to po pierwsze korona, Wielkie Księstwo Litewskie stanowią jedno nierozdzielne państwo, Rzeczpospolita Obojga Narodów. To trwało aż do rozbioru, do ostatniego rozbioru, trzeciego rozbioru. Jeden król, którego wybierano na wspólnym sejmie, wspólnie koronowano w Krakowie. Jakie jeszcze warunki mogą tu być? Po pierwsze, wspólny sejm, jedna władza, chociaż rządy oddzielne, osobny skarb, sądownictwo i wojsko. Wojsko na wypadek wojny wspólne, polityka zagraniczna wspólna, pieniądz wspólny. Polacy i Litwini mogli bez przeszkód osiedlać się na ziemiach jak polskich, tak i litewskich. Określono też związek jako połączenie wolnych z wolnymi, równych z równymi. Dzisiaj to hasło jest bardzo aktualne. Lubią to i w Polsce powiedzieć, i na Litwie dzisiaj to słychać. Народом были Руси Киевские признано pewne prawo używania języka ruskiego w sądach, urzędach, ponieważ wówczas Kijów, właśnie od Ukraina, to było wspólne. Ruś, tak, ale to była Rzeczpospolita Obojga Narodów. Na miejsce posiedzeń Sejmów unijnych przeznaczono Warszawę. utworzona Unia pomogła Litwie z pomocą Polski odpierać ataki Rosji. Rozwijała się kultura renesansowa, wzmocniła się władza szlachty, rozwijała się gospodarka, handel, rzemiosło. I teraz, jeżeli tak wyprowadzić wniosek z tego wszystkiego, to to był progres. To powstało ogromne państwo w środkowej Europie, łączyło dwa narody. Mogę tylko dodać, jaki stosunek był, jaka ludność. Ludność była 8 milionów, tak? W tym 40% Polacy, 60% Litwini, Rusini i inne narodowości. To jest duże, potężne państwo Rzeczpospolita obojga narodów. Zatargów nie było, tylko jak ja powiedziałem, to podpisanie 1 lipca było, że Radziwiłł nawet przed czasem uszedł, nie do końca był, bo mu się nie podobało, ale z Chodkiewiczem przybyła nowa delegacja, która się domówiła i tak dalej. A król właśnie, jeżeli tam Radziwiłł coś robił, to król bardzo prosto powiedział, no jeżeli tak robicie, to my zabierzemy. Zaraz Białoruś, Ukraina, dołączymy do korony. I tak się stało. Tak się stało, Wielkie Księstwo Litewskie zostało okrojone. To też trzeba o tym powiedzieć. Skutki Unii Lubelskiej, wzrost pozycji magnatów kresowych. Unia w swych postanowieniach zrównała w prawach szlachtę litewską z polską. To bardzo ważne. W praktyce wynikało, że szlachcie polscy zezwolono nabywać majątki na Litwie, jak też litewskim bojarom, czyli szlachcie, nabywać majątki w Polsce. Magnaci polscy w pozyskanych majątkach litewskich osiedlali polskich chłopów, którzy nie znali języka litewskiego, obcowali i modlili się w języku polskim. I to w pewnym stopniu dzisiaj udowadnia, skąd myśmy pochodzimy. I oto więc w okolicach Wilna i innych miast Litwy powstawały kolonie osiedleńców ziem polskich. I myśmy dzisiaj uważamy potomkami tych własnych chłopów, które szlachta tam osiedlała. No, potomkami szlachty, ale również i tych chłopów właśnie. I ten język tutaj, kultura się zachowała. Mówiąc o dobie obecnej, tak jak zaszło zbliżenie, to aktualne, więcej się mówi i nic takiego strasznego nie było. To był duży progres i tak dalej. To można tylko właśnie dyskutować i o tym i cieszyć się, że takie zjawisko w owym czasie odbyło się. Tak Unia Europejska, ale to państwo środkowoeuropejskie dzisiaj. Tylko się cieszyć, że te tradycje jakby skutkują, że łączmy się razem i będziemy nadal silniejsi. A w historii, że Rzeczpospolita, obojga narodu, to było mocarstwo. I to mocarstwo najsilniejsze było za czasów panowania króla Stefana Batorego.
0: O znaczeniu Unii Lubelskiej opowiadał Roman Lachowicz, historyk i kronikarz Wileńszczyzny. Unia Lubelska była aktem bez precedensu w dziejach Europy, dobrowolnym połączeniem dwóch państw na podstawie umowy, nie podboju. Choć w kolejnych stuleciach Rzeczpospolita zmagała się z wojnami, kryzysami i wewnętrznymi napięciami, jej formuła federacyjna przetrwała ponad dwa wieki. Idea wielonarodowej obywatelskiej Rzeczypospolitej, kraju wielu narodów zjednoczonego pod wspólną koroną i wspólnym prawem, pozostaje do dziś jednym z najważniejszych dziedzictw polskiej kultury politycznej. Hasło „Wolni z wolnymi, równi z równymi”, ukute na pamiątkę Unii, brzmi aktualnie również w XXI wieku. Muzea etnograficzne pełnią niezwykle ważną rolę w ochronie i przekazywaniu dziedzictwa kulturowego kolejnym pokoleniom. Gromadzą i prezentują przedmioty codziennego użytku, narzędzia, stroje, meble oraz wyposażenie dawnych gospodarstw, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były niezbędnym elementem życia, a dziś często są już całkowicie zapomniane. Dzięki nim można zobaczyć, jak wyglądała praca i codzienność naszych przodków oraz jak rozwijały się technika i sposób życia na przestrzeni lat. Szczególne znaczenie muzea etnograficzne mają dla dzieci i młodzieży. Kontakt z autentycznymi eksponatami pozwala lepiej zrozumieć historię i tradycje regionu niż sama nauka z podręczników. Młodzi ludzie mogą poznać zastosowanie dawnych narzędzi rolniczych, sprzętów gospodarstwa domowego czy urządzeń rzemieślniczych, które kiedyś ułatwiały codzienne życie, a dziś zostały zastąpione przez nowoczesne technologie. Takie doświadczenia rozwijają ciekawość, uczą szacunku dla pracy poprzednich pokoleń oraz pomagają budować poczucie tożsamości i więzi z lokalnym dziedzictwem. Muzea etnograficzne są także miejscem spotkań z żywą kulturą. Organizowane warsztaty, pokazy dawnych rzemiosł i lekcje muzealne umożliwiają młodzieży aktywne uczestnictwo w poznawaniu tradycji. Dzięki temu młodzi ludzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również rozwijają kreatywność, wrażliwość na dziedzictwo kulturowe oraz świadomość, jak ważne jest zachowanie tych wartości dla przyszłych pokoleń. A moją rozmówczynią jest dzisiaj Anna Woroniecka, kierowniczka Centrum Imprez w Białej Wadze. Macie tutaj w tym dworku przepiękne muzeum, ja bym to nazwała chyba etnograficzne.
2: Tak, to jest etnograficzne muzeum, tylko chcę poprawić. To nie było nigdy dworkiem, to ten budynek budowany specjalnie dla Centrum Imprez. Jako był dom kultury. To nie było jako dworek.
0: Pani powiedziała, że samo miasteczko jest dosyć młode.
2: Tak. Samo miasteczko ma 75 lat i tu powstało tylko dlatego, że tutaj znaleźli zalożyska torfu. I wybudowane tymczasowe domy, żeby mogli tu pracowniki pracować, ale no, tak wyszło, jak i było, jak zawsze. Ludzie zaczęli tu mieszkać, zakładali tu rodziny, budowali nowe domy i tak powstało. Miasteczko czym odróżniało się? To nigdy nie było tak jak na wiosce. To było tak jak w mieście. Ludzie ubierali się odpowiednio po pracy, wychodzili troszkę na spacer, spacerowali. Od razu tu nie było niejakiej gospodarki, dlatego że tu zjechali się ludzie z różnych miast, bardzo z daleka i z byłego Związku Radzieckiego w tamtym czasie. I dlatego oni byli miastowe takie. Nie było, to nigdy nie była wieś. Od razu powstało miasteczko.
0: No więc skąd te eksponaty w tym muzeum? Bo to raczej eksponaty ze wsi, prawda? Żarna, beczki, magle, no wszystko to, co było używane, te takie koryta, takie jak na wsiach ludzie używali.
2: W jednej sali mamy historię naszego miasteczka i tam są te rzeczy, które były w naszym miasteczku. Tu zebrano takie rzeczy raczej z tych wsi okolicznych. Rodniki, Żegaryni, Mikaszuny. Ludzie też tu pracowali, teraz dzieci chodzą do szkoły. I dlatego tutaj przynosiło się po troszku, szukało się, znajdowało się i zebrało się, żeby jakoś opowiedzieć potem tym dzieciom, jak to było kiedyś. Jeżeli jeszcze lat 5 temu przychodzili dzieci, mieli jakieś coś takie, widzieli masłobojka, co takiego. У бабці то було, вони то відділи. То за останніх 5 лет все так змінилося навколо, то все винищено, всюди сполучені доми, те старе розібране, повижицяне, все. Тому діти приходять взагалі, не мають представлення о тим, як було кедись.
0: Ну і пані їм, власне, оповіда, що в таких дрівняних,
2: Нецькі,
0: так. І збожі се тримало, так. Але можна було і упрати якесь хіба убрання.
2: Так, і м'ясо солілося.
0: І звіжента можна було кармити.
2: Tego nie karmiły. Ще byli koryta specjalne, bo takie. To było bardzo dużo pracy, żeby te necka wyrzeźbić z dużego drzewa. I dlatego to raczej było ciasto, to dzieże takie specjalne były neckie. To mięso soliło się, pralo się, dzieci malutkich myło się. Zamiast tych misek plastikowych to było. Oni są, widzicie, u nas bardzo różne wielkości.
0: Mm-hmm. No i też te różne wyplatane z wikliny, z innych traw materiałów,
2: jest, tak.
0: Traw, te duże kosze, które były używane w gospodarstwie.
2: Tak, tak. I oni mieli prawie, no każdy, nie powiem, że tam każdy, w zależności od jego wielkości, mieli swoje przystosowanie. Niektóre byli na kartofli, niektóre byli na przykład na przechowanie mięsa wędzonego, na przechowanie cebuli, jest pleciony tak. Такий поємник, то є там соль трималося, в środek вставлялося дерев'яне, або вставлялося бутлі шкляне, теж були навколо оплетені, щоб то забезпечити трошки. То вони са дуже різні.
0: Ну і теж жарна, правда, жарна, з яких так. Се робило монка.
2: Монка, так. Дітям дуже цікаві, да, їм покрентити, щоб вони побачили, як то повстає. Мами такий програм «Дорога хлібу», gdzie próbujemy wszystko. I mlucić próbujemy, wodę nosić na nosidlach, kręcić żarna, z kamuszkami szukamy w tym ziarenku mąki, w klosach szukamy ziarenko. Wszystko szukamy, patrzymy, żeby może dzieci zrozumieli, ile to trzeba było włożyć pracy, żeby otrzymać ten kąs chleba. No i potem zawsze mamy taki piekarnik elektryczny, gdzie dzieci przychodzą, zawsze tak przystosowuję, żeby jak dzieci przyszły, вийшли, завжди пахло хлібом. Багато запах такий. Ну і потім по тих варштатах завжди п'є.

0: Jemy herbatkę i tak jak kiedyś, chleb z masłem i z konfiturą.
1: Dla większości chyba dzieci to jest tak jak odkrycie Ameryki. Te wszystkie przyrządy, które kiedyś były używane w gospodarstwie, ale chyba też to wciąga ich w ten cały proces.
0: Tak, wiem, nawet bardzo im podoba się, na przykład mam program Olnie. Mamy roślinę twardą, z korzeniem i potem jak cały proces, jak z niego powstaje tkanina. I dzieci to mogą wszystko spróbować. Mamy te wszystkie narzędzia, oni wszystko próbują i mlucić, i mięć, i wyczesywać. Wszystko to próbują, sami robią. Jasne, że takiej już dużej tkaniny nie wychodzi, ale jest program tkactwo, gdzie mogą przy krosnach siąść i sobie spróbować tkać. Także już mam chodnik, który jest zatkany dziećmi, każdy po rządku, po dwa, i tak po troszkę powstaje długi chodnik.
1: Czyli można przynieść pąk lnu i po jakimś czasie z niego, no jest tak
0: No,
1: kilka rzędów czegoś tam.
0: myślę, że nie, że jeszcze nie tak fachowo my obrabiamy ten len, ale
1: No ale technikę już
0: sama
1: znają.
0: technika, sam proces, jak to powstaje, tak. Bo wiecie, z lnem teraz bardzo ciężko. U nas nie hoduje się len i len bywa też techniczny, bywa, który hoduje się dlatego, że by utrzymać te nasiona. Techniczny to hoduje się na włókno u nas i jeszcze musi być bardzo ważnie, prawidłowo opracowany, zebrany, wymoczony, bo to bardzo długi proces. Trzeba zebrać, wysuszyć, wymoczyć, znów wysuszyć. I tylko potem można z niego już, z nim zaczynać pracować.
1: I te babcie, które kiedyś mieszkały na wsiach, które miały od rana do wieczora pracę, zdążały jeszcze właśnie z tym lnem uporządkować go i te dywaniki, te wszystkie chudniczki w domu bywały.
0: Wiecie, ja pani powiem tak, że ten len zaczynało się obrabiać, jak już wszystko w polu było sprzątnięte. I pierwszy proces, jak zaczynamy mieć len, to odsypuje się ta twarda część pędu i ona nazywała się paździerz. Dlaczego paździerz? Po litewsku nazywała się spalej, po polsku paździerz. Co wspólnego? Październik, paździerz, spalis, spalej. Dlatego, że to wszystko robiło się, pole wszystkie wysprzątane i wtedy zaczynała się ta obróbka lnu. I w łaźniach z nią pracowało się, w odrynach, i potem obrabiało się i tkało się. Zima była długa, wieczory te długie i więcej ludzi nie mieli czym zająć się. No to
1: Taka
0: pracowali z dnem, tak. To była
1: zimowa
0: zimowa
1: praca.
0: praca. Latem z tym nie pracowało się.
1: No i kolowrotek tutaj.
0: Tak.
1: Dzieci próbują tam na tym kolowrotku
0: Tak,
1: coś?
0: próbują, tak. Im też ciekawie, jasne, że nitka u nich nie wychodzi, ale
1: No ale.
0: chociażby daje nogę pokręcić, w jaki sposób to kręciło się, jak powstaje ta nić, to też można u nas zobaczyć.
1: No i te krosna, one są chyba oryginalne
0: Tak,
1: z czyjegoś
0: tak.
1: domu.
0: Tak, oj, z tymi krosnami była bardzo długa, taka ciekawa historia. Tylko przyszłam do pracy, pani Grażyna zawołała, nam oddają krosna, proszę pojechać zobaczyć, czy odpowiadają. Ja byłam daleka od tego. Przyjechałam i znalazłam tylko kupę desek, niezłożone, kupę desek. Mnie powiedzieli, że to są krosna. Przywiozłam. Posiedziałam nad tą kupą desek, no i jasne, że zaczęłam szukać, czytać, przeczytałam bardzo dużo, oglądałam bardzo dużo filmików. Udało się mnie ich zebrać, te krosna, i oni pracują.
1: Pięknie. A właśnie pani na krosnach mówi, że uczyła się z internetu, szukała
0: Tak.
1: filmików. A cała reszta, to wszystko, skąd pani wie? Skąd ta wiedza? Czy są jeszcze ludzie, którzy mogli to opowiedzieć?
0: Tak, jeżeli bierzemy jakieś rzeczy, to staramy się, jeżeli są starsze osoby, jasne, że zbieramy tą wszystką informację. Mnie samej bardzo ciekawie. To znaczy, że najprawdziwiejsza taka informacja to jest od ludzi. Ile ludzi, tyle jest rzeczy różnych i każda, można powiedzieć, rzecz ma swoją historię.
1: No i takie rzeczy chętnie przyjmiecie do swego muzeum, jeśli ktoś jeszcze coś w domu ma.
0: Z miłą chęcią prosimy, zapraszamy wszystkich, żeby te rzeczy były. Powiem, że to bardzo dużo co znaczy, żeby te dzieci wiedzieli, jak to kiedyś było. Nie warto wyrzucać, bo jak wyrzuca się, to wyrzuca się historia. Chciało się, żeby to zostało i żeby to nowe pokolenie zobaczyli, jak to było kiedyś.
1: Tym bardziej, że te wszystkie rzeczy, no widzimy, że są bardzo stare, takie powiedzmy znoszone, znaczy
0: Tak.
1: dziesiątki może rąk trzymali je w swoich rękach, korzystało z tego, coś robiło, właśnie pralo, myło, przysiewało i tak dalej.
0: Tak.

0: nowych rzeczy tu nie mamy. To są wszystko korzystane rzeczy, takie, które wzięte z gospodarki.
1: Ale właśnie ludzie coraz rzadziej to trzymają u siebie i rzeczywiście wyrzucają.
0: Tak, widzę, jak rozbierają te stare domy, no to wyrzucają po prostu, no bo to stare, to trzeba z tym popracować, żeby to można było u nas wystawić. To im prościej niż do nas wieść, prościej wyrzucić po prostu. Niektóre może nie bardzo rozumieją tego i to wyrzuca się, ale takich domów, w których można znaleźć takie te autentyczne rzeczy, coraz mniej, mniej, mniej. Nawet jeżeli idziemy po drodze, to widzimy, że wszędzie już wszystko jest takie współczesne. Te stare domki, one już są przebudowane i te wszystkie stare rzeczy już są wyrzucone.
1: Pani mówiła, że prowadzi tutaj edukację, drogę lnu, tutaj na tych krosnach. Jakie jeszcze edukacje? Co lubią dzieci? Czym się lubią zajmować?
0: No, mamy, znaczy, drogę lnu, drogę chlebu, tkactwo, plecienie krajek mamy. Robimy laleczek, takich jak robiło się kiedyś. Mówię dzieciom, że teraz możecie wszystko kupić, macie takie to wszystko dostępne. Kiedyś nic nie było, tylko jakiś lachmanek i kawałki nitek. I my próbujemy z tego samego wszystkiego zrobić laleczki. I chcę powiedzieć, że dzieci, jak robią te laleczki, oni mają taką miłość do nich, można powiedzieć. Spotkałam jednej mamy, mówię sobie, wyobrażasz, ona i mycie z nią idzie, i lecieli do siostry tam za granicę gdzieś. Mówię, z tą laleczką musieliśmy lecieć, bo to jej ulubiona lalka, ona z nią wszystko. Wszystko, no, jak dziecko robi, wkłada swoją duszę, rękę, to jest stosunek taki do tych lalek.
1: To już jest taki jak talisman.
0: No tak, on jest takie straszniki. No i wie, jak to zrobione z lachmanków, tak. Ale przecież to dziecko zrobiło same.
1: I chyba większość wszystkiego, czym się dzieci tutaj zajmują, później to zupełnie inaczej oceniają.
0: Tak, zupełnie inaczej. Kiedy dziecko robi, i nie tylko dziecko, mamy dużo edukacji dla dorosłych ludzi. I makramę, teraz ta nowa technika też staramy się odrodzić. Zaczęliśmy teraz wiązać zabawki, szydełkujemy. Superowe wychodzą, naprawdę takie. My próbujemy tu rysować, no mamy zajęć takich i dla dorosłych. I każdy człowiek, jak robi to swoją ręką, to zupełnie inaczej.
1: Czyli nie musimy narzekać, że oni siedzą przy telefonach, w komputerach, a chętnie przychodzą tutaj i czegoś nowego dla siebie się uczą.
0: No, ja nie powiem, że tak już można stuprocentowo powiedzieć, że nie siedzą. Siedzą i to trzeba przyłożyć dużo pracy, żeby ich do siebie zawolać, żeby pokazać, że można jakąś inną rozrywkę mieć. Staramy się to robić, przychodzą, już zaczęli, bardzo kwarantanna nas wybiła z tego. Zaczęli ludzie potroszku przychodzić i staramy się coraz więcej ludzi zaprosić, reklamujemy i naprawdę już z chęcią przychodzą kobietki i dzieci, jasne, że są też.
1: No tak, teraz rzadko się widzi, prawda, żeby jakaś dziewczynka trzymała w ręku szydełko, szydełkowała jakąś serwetkę, czy firaneczkę, czy jeszcze coś. Kiedyś my ciągle to robiliśmy, bo nasze mamy nas uczyły, bo nie można było kupić w sklepie.
0: Tak, nie można było kupić, mieliśmy na to, no było na to potrzeba, a teraz to idzie jako hobby i chcę powiedzieć, że jeżeli tak bardziej zaczynasz pytać, to zajmują się, są takie dzieci i młodzież. Teraz ostatnio mieliśmy w tym roku kaziuka dużego takiego dla swoich tu dzieci i dla dorosłych. Dorosłych było nie dużo. I co mnie zdziwiło, jeżeli kiedyś, jeszcze lata 3 temu na tych kaziukach było tam popcorny, ciastka, pączki, tam i coś tam z Chin może przykupione, takie dorobione. То już в тим року було. Було і меделка своїми ринками робіне, були торепки в'язані шеделковані, були забавки шеделковані, було ж вінце ринкоділа, чого мені дуже хотілося. Бо ж кажуки, то є такі для ринкоділа.
1: Так, так, не купуване.
0: Не купуване на спредаж, так. І мені то дуже, що то розвіється, що те ринкоділа потрошку, потрошку. Є дівчинки, є, хто рисują, no, naprawdę jest takich.
1: A czy uczestnicy różnych tutaj zajęć, edukacji, warsztatów przychodzą z jakimiś swoimi pomysłami, prośbami, że czegoś chcieliby się nauczyć, a nie wiedzą od czego zacząć? Może coś jest takiego, inicjatywa od nich wychodzi?
0: Z dziećmi może nie, no nawet może trzeba pokopać się w pamięci, może takie coś było. Tak ja zauważyłam, kiedy przychodzą dzieci z klasą na lekcji, to Бываємо питання, так, овшем, ну і один раз прийшли діти, так, мені просто, може, так попадло. Самі, без нікого, і ми то з ними прийшли. Іля було питання, вони то залазили під те крос, намі ложились, а по це та щорубка, а по це то, а у них було тиле питань. А так, що хочу навчитися, то зараз у нас є дуже дуже помислив, для того, що почали ми працювати з дорослими кобітками, і от у них є вже такі помисли, а може ми давайте будемо робити то, а давайте спробуємо то, ну то зараз працюємо в тим керунку.
1: Ну і то хіба найважніше, бо та це запаленці, хто ж чогось хочу, може будуть власне континувати. Розпочато через вас працю, проведення такого музею, може їх то теж зацікаві, що будемо далі, будемо виростати, рослати.
0: Ну так, мислю, що так, бо ж тільки то, що навіть до нас приходять не тільки з Білої Ваки, але й приїжджаємо з інших вщі до нас, вже на варштати. То вже, я мислю, що дуже плюс.
1: То, чого ще научиш, нічого на плечах носить. Так, все так, кедись так. В житті все пшида.
0: І направда, і сон такі кубетки, у яких ніколи би не помишляла, що бенду чи шиделковець, чи рисовець, що їх щось цікаве. Направда, то здивило мені. В кожному чоловіку це ж є, тільки треба то виналість.
1: І захенчить.
0: І захенчить до тієї праці, так.
1: О музеум етнографічним, який сьогодні вміщив Центрум імпрес в Білій Ваці, оповідала його керівничка Анна Воронецька. І тиля на дзісь. Дякуємо за увагу і сердечно захенцем до відвідзання музеїв етнографічних. То місця, в яких історія направду ожива, а пришлость стає сьогодні інспірацією для пришлості. Рената Дунаєвська, до услышання.